0: Nikola,
1: jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola, jak to będzie się podobało? Nikola